Na chwale 98 mija dzin u Białostoku i u Chorodni, 99 i 2 u Bieraści, a tak samo na sajcie racja.com wysłuchajecie Białoruska Radio Racja. Siania mają 23 czerwienia, a u takiż dzień u 1933 chodzi u Mięsku. U turmie NKWD był zabity Mikołaj Szamiacila, białoruski prawosławny światar,

0: Radio.
1: Właśnie tak spokojna, niespodziewana. Przyszliśmy do tego, że to już o tylko 4 chwiliny zostająca do połowy na 8 w Polsce i połowy na 9 w Białorusi. I trzeba znowu coś ci skazać pra siądnieszenie na dworie. A będzie siądnie ciopla. Chacia dniom pieramiennaja w oblaczność, ale apatkę można nie spodziewać się. Wiecier ma być słaby, 3-4 metry za sekundę, cisku normie. Temperatura powietra dniom 24-25 gradusy u Białostoku, Bielsku Podlaskim i Hajnałcy, 22-24 gradusy u Harodni, a u Bieraści 25-26 gradusów. Ciepło będzie tak samo wieczorem, temperatura powietra od 18 do 23 gradusów. Ciepło będzie tak samo noczu, bo tu można spodziewać się temperatury 13-16 gradusów, lekkiego wietru i cisku w normie. Zautra dniom tak samo, temperatura wyżej za 20 gradusów, a 21 do 24 gradusów. Nabliżają się do połowy na 8 i połowy na 9, tak jak ja już wskazał, to może posłuchajem jeszcze hurta Queen, a potem zapraszam was na spotkanie z Anną Szajkowską i Afiszą.

i łączy nas ranek. Ciepłe herbaty, oddech papierosa łączą pieszczoty, sprzeczki udawane.

zwilgniał moje ramię, wiatrem co chłodem dmuchał, przepędzając w otchłanie. A teraz przeciwnie, jakoś słabo, jakoś pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki, mało powodów, więcej strachu.